kubanga bari kuliza je musinzire bari kubanga mutumbira tubenda ino ino ino ino ino ino kaso bangoli kuliza okobote joero minule na kaba okobotya agambo tumbire ufa toliko ndaba nebaba tendo kale baba.